0: Pa dosta dobro uradio Calvin Harris remix ove pesme Spectrum ili Say My Name. Florence and the Machine, TDI Radio, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Dva sata samo što je prošlo, vi slušate TDI Radio, dobar dan, pozdrav. Sreda je, stigli smo negdje do pola nedelje, eto da pomenemo i to, ako neko možda od vas odbrojava do vikenda ili do godišnjeg odmora, 15. juli, vi slušate TDI Kafe i danas kao i ostalim radnim danima u ovom periodu od 2 do 6 popodne. Ogi ovde i rešavamo sad zajedno kakve god da imate obaveze, ako ih imate, ako ste slobodni, lepo se pravite, šta god da ste smislili da radite, u svakom slučaju hitovi su tu, isključiva muzika koju najviše volite da čujete, prvi u nizu Rosalija i Travis Scott. Ja sam tu sve do šest, dobar dan.
3: Cosa de familia no la tiene que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
4: Take it, take it, take it.
5: Ni un amigo nuevo, ni una haría.
4: Take it.
3: Ni un amigo nuevo, ni una haría.